0: Radio Fantasy. Fantasy.
1: Hiszyna smrucąca jest 7 punt z doma. Sak dan u tydnu jena moja lubica. Hiszyna smrucąca